0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
0: 谁

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Tara, Tara, Tara, Tara!

يا مرمس، خلي خلي

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgiskich.
2: Drodzy słuchacze Radia Dimash, do wysłuchania audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki zaprasza Was Lucyna Klimek. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Listy ze stepów kirgiskich i Dziennik podróży Adolfa Januszkiewicza w opracowaniu Haliny Geber. Książka została wydana przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze z Wrocławia w 2013 roku w ramach publikacji z serii Biblioteka ze Słońca, tom 28. Zapraszam do słuchania. List do matki z 8 maja 1846 roku, Omsk. Jeszcze chwil kilka, już będziemy w drodze. Powóz, pocztowe konie, straż kozacka, wszystko stoi w gotowości. Płacz tylko żony, dziatwy, sług towarzysza mej podróży i łzy jego własne zatrzymują nas w Omsku. Nim się on wyrwie z objęć swojej rodziny, chwytam pióro, by ci raz jeszcze, droga matko, przesłać moje pożegnanie i polecić się twemu błogosławieństwu. Długa droga otwiera się przede mną. W ciągu jej czekają mnie wielkie trudy, niewygody i niejedno może niebezpieczeństwo. Bo nie jest to podróż, jaką przed laty odbywałem w cywilizowanej Europie. Dziś jadę w strony nieznane jej wcale. Jadę w głąb stepów kirgiskich. Będę żył wśród hord koczujących z orężem w ręku. Będę na dzikim koniu przepływał rzeki i wdzierał się na szczyty gór nietkniętych stopą żadnego Polaka. Ale ta podróż nie zatrważa bynajmniej mojego serca. Przedsiębiorę ją z zupełną ufnością w Bogu, bo jestem aż nadto pewien, że na każdym kroku tej drogi, w każdej przygodzie mojej, błogosławieństwo najlepszej z matek spoczywać będzie nad głową jej syna. Nie dbam, gdzie wiatr pędzi, gdzie koń zwróci wodze. Tylko Ty, gwiazdo moja, przyświecaj mej drodze. Ty, gołąbko pokoju, przodkuj mojej łodzi. Żegnam Cię raz jeszcze, kochana matko. Żegnam Was wszystkich. Bywajcie zdrowi. List do Pawła Cieplińskiego, Michała Moraczewskiego, Antoniego Pawszy z 14 maja, Semipałatyńsk. Obym mógł bujać jak ów patriarcha morza. Życzenie to, które od wielu lat gorzało w mym sercu i budziło nieraz ze snu, jak naszego wieszcza triumf bohatera maratonu, zdaje się nareszcie przychodzić do skutku. Powiadam, zdaje się, bo chociaż prawie jedną nogą stoję u celu mych życzeń, wiedząc jednak z doświadczenia, jak wszystkie moje chęci, wszystkie marzenia i nadzieje rozwiewał zawsze wiatr przeciwny fladze mojego żywota, lękam się, aby i tą razą żelazna ręka ślepego fatum, iż użyję buńczucznej frazy Gołuchowskiego, ciążąca od kolebki nad moją głową, nie wypłatała nowego psikusa i nie zwróciła mnie do Omska. Cóżkolwiek bądź, w tej chwili jest dużo podobieństwa, iż za dni kilka, jak Noe po mokrym, tak ja bujać będę po suchym oceanie kirgiskiego stepu. Puszczając się na tak śmiałe przedsięwzięcie, miałbym na sumieniu, gdybym najdawniejszym towarzyszom nie przesłał kilku wyrazów, gdybym nie pożegnał się z wami, co od lat 15 los mój dzielicie, i gdybym nie zapewnił, że gdzie mnie tylko poniosą szybkie fale owego oceanu, wszędzie myśl moja będzie o was, byście i wy myślą waszą towarzyszyli żeglarzowi. Nie sądźcie wszakże, ażeby celem mojej wyprawy była tylko chęć pobujania się po stepie. O nie! Byłoby to dosyć dla jakiego beduina, farysa lub angielskiego turysty, co się chce pozbyć splinu. Dla mnie tego mało. Ja chcę jeszcze przy tej zręczności odgrzebać w piasku kirgiskim drugą Niniwę. Trzeba wam wiedzieć, że Ruprugujis czy Ruiprugujis i Plano Carpini w swych pamiętnikach czy dziennikach podróży, których wprawdzie nie miałem honoru czytać i czytać może nigdy nie będę, twierdzą, jak zapewnił mnie o tym jeden z omskich kirgizo-tatarsko-mongolskich orientalistów, że za Wołgą o 30 dni konnej jazdy leży wielkie miasto mongolskie Karakorum, stolica Dżingis Hana, w której oni nie tylko byli sami osobiście, lecz jeszcze pili kumys i kura kumys. Dziś uczeni europejscy smażą sobie łby nad rozwiązaniem tego zadania. Gdzie stał ów gród, z którego władca Azji ciskał swoje gromy jak Jowisz z Olimpu? Jedni utrzymują, że Karakorum na brzegach Jeniseja. Drudzy, że nad Syrdarią, starym jak Sartem Herodotów i Strabonów. Najuczęsi zaś każą go szukać na pustyni Gobi. A jeśli tu nie ma, to najniezawodniej znajdzie się na dnie Bajkała. Stąd straszny hałas, spór i wrzawa grożąca spokojności pięciu części świata. Dla zapobieżenia więc rozlewowi krwi i atramentu, gruntując się na podaniu Kirgizów, którzy jako dziedzice cząstki mongolskiego państwa mają pretensję do lepszej znajomości rzeczy i wręcz twierdzą, że dżingischańska zimowa rezydencja była na ich stepie, jadę szukać ruin tego potężnego grodu i okruszyn tronu wielkiego burzyciela świata. Nie przyznacież, że tego poświęcenia się z mojej strony wymaga dobro ludzkości już i tak cierpiącej? A ponieważ w bibliotekach sybirskiej stolicy, bogatych tylko w tajemnice Paryża, wiecznego Żyda i kursa filozofii Preferansa, mało jest dzieł ważniejszych, zaklinam was w imię krwi ludzkiej, w imię pokoju i przyszłych pokoleń, abyście przejrzeli tobolskie księgozbiory. I jeśli by się w nich znalazł jaki mamut w waszych lodach, Don Rui Prugujis lub Signor Carpini, przysłali mi niezwłocznie wyciąg z ich podróży do dżingischańskiej rezydencji. Odszukano Niniwę, dlaczegożbym i ja nie mógł odszukać Karakorumu? Bywajcie zdrowi. List do brata Januarego z 17 maja, Semipałatyńsk. Kochany bracie, od dni kilku jesteśmy w Semipałatyńsku i tylko jeden irtysz przedziela nas od Kirgizów. Ta potężna rzeka, nad której brzegami stoją na zamarzłych zwłokach przedpotopowych mieszkańców świata, zimny Tobolsk i wietrzny Omsk, dwa najznakomitsze grody Syberii, których okolice zalewały niegdyś, jak świadczy Humboldt, fale oceanu. Krocie moich listów pisanych z nadbrzegów tej rzeki zaznajomiły cię już dobrze ze starą dziedziną Kuczumhana, zdobytą przed trzema wieki dżirytem prostego Kazacha, jak równie z dzisiejszą stolicą jenerał-gubernatora zachodniej Syberii. Nieznany ci jeszcze Semipałatyńsk, który acz mniejszy i skromniejszy swymi historycznymi wspomnieniami i politycznym znaczeniem, niżeli Tobolsk lub Omsk, zasługuje atoli na wzmiankę, jako punkt obszernego handlu, który Sybir prowadzi z Chinami, Taszkinią, Kokanią, Bucharią oraz średnią i wielką hordą Kirgizów. Semipałatyńsk, niegdyś miasto obwodowe tzw. omskiej obłasti, dziś należące do okręgu bijskiego guberni tomskiej, leży o 1300 wiorst od Tobolska, a 700 od Omska, przy ujściu rzeczki Semipałatynki do Irtysza. Założony, czy raczej przeniesiony na dzisiejsze miejsce w drugiej połowie przeszłego wieku, gdyż przedtem, od roku 1716 czy 1726, istniała forteczka tegoż nazwiska o 20 kilka wiorst niżej, której częste wylewy Irtysza zagrażały zupełnym zniszczeniem. dzisiejszy Semipałatyńsk, wniesiony na szczątkach ruin dawnej twierdzy Dżungarów, liczy 7 tysięcy ludności, w znacznej części Tatarów, Taszkińców i Bucharów. Stąd jedna cerkiew, a 6 czy 7 meczetów. Język kirgiski w powszechnym prawie używaniu. Płeć nawet piękna rosyjskiego plemienia mówi nim biegle jak nasze damy po francusku. Kupcy tutejsi w zamian rosyjskich towarów sprowadzanych z Irbicka i Niżnego Nowogrodu otrzymują z pogranicznych miast chińskich Czuguczaku i Kuldży herbatę, materie jedwabne, porcelanę i różne drobnostki tego kraju. Z Taszkinii, Kokani i Buchari hałaty, dywany, rozmaite wyroby bawełniane, ryż, suszone owoce, a ze stepów kirgiskich surowe skóry koni, bydła, owiec, lisów i innych zwierząt, wojłoki i tym podobne. Cały ten handel odbywa się za pomocą wielbłądów, których liczne karawany wychodzą stąd w maju, a wracają w grudniu. Dochód tutejszej komory wynosi czasem 200 tysięcy rubli z górą. W liczbie zakazanych towarów najpierwsze miejsce trzyma opium, którego rząd nie pozwala wprowadzać do Chin, jako też sól kirgiska, której nie wolno wpuszczać do Syberii, hojnie opatrzonej w ten skarb przyrodzenia. 2 bataliony piechoty, konna kozacka artyleria i pograniczni kozacy składają załogę Semipałatyńska. Tu kwatera dowódcy kozackiej brygady. Władza cywilna w ręku chorodniczego. Klimat Semipałatyńska zdrowy. Mrozy, acz wielkie w zimie, nie bywają jednak tak silne i długotrwałe jak w Omsku. Latem tylko nieznośne upały okropnie dają się we znaki, zwłaszcza z przyczyny straszliwych piasków pokrywających ulice miasta. Lecz tę część afrykańską, że tak powiem, nieprzyjemności wynagradzają w części melony, a szczególniej kawony, nieznane prawie w innych stronach Syberii, a przynajmniej w tak dobrym gatunku. Kilka statków naładowanych nimi jak bombami przybywa w końcu sierpnia do naszego Omska, bogatego tylko w rzepę i kartofle. Semipałatyńsk i z tego jeszcze względu szczęśliwszy od Omska, że w bliskości ma lasy sosnowe, dostarczające pod dostatkiem jego mieszkańcom drzewa na opał i budowę. Zwierzyny i ptactwa obfitość, zboże tylko nierównie droższe, jako w strefie leśnej i piaszczystej. Przemysł tego handlowego miasta składa się prawie tylko z kilku garbarni i młynów. W jednym z tych ostatnich widzieliśmy kamienie młyńskie sprowadzone aż z kijowskiej guberni. Zapłacone na miejscu 500 rubli za parę ze sprowadzeniem kosztują właściciela 1000 rubli asygnacyjnych. Są to sławne kamienie ze wsi mi znajomej z Żorniszcza. O 7 wiorst od Semipałatyńska w romantycznym położeniu, w części na dolinie przerżniętej strumieniem, w części na pochyłości góry odzianej lasem, z wierzchołka której odkrywa się pyszny widok na Irtysz, na step kirgiski i ciągnące się po nim pasmo gór semitałskich, leży tak zwana zaimka, czyli futor kupca Popowa. Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w znanej mi Syberii. Czarowna oaza, jak gdyby cudem jakim przeniesiona ze szczęśliwych stron świata. Tu oko moje, znużone jednostajnym widokiem smutnych pustyń i nudnych krajobrazów, z jakąż rozkoszą powitało ten odległy zakąt północy, w którym oprócz uroku zachwycającego położenia uderza jeszcze widok klombów ubranych w najrozmaitsze kwiaty. Błoga ta ustroń, nie utrzymywana wszakże, jak zasługuje na to, dla braku środków teraźniejszego właściciela, przeniosła mię w inne strony, którem widział przed laty i kilka chwil przemarzyłem w niej tak mile, że pomimo niewielkiego szacunku, jaki mam dla szampańskiego wina, zwłaszcza takiego, jakim handel zaopatruje obficie nasz Sybir, znajdując się w towarzystwie wielkich wielbicieli jego, wypiłem kilka kieliszków Montebello, które nie tylko mnie rozczuliło, lecz nawet do łez rozrzewniło. Tak to silna potęga widoku pięknej i ożywionej natury. Bo nie sądzę, ażeby samo nazwisko nektaru, przywodzące na myśl świetne zwycięstwo, co jak jutrzenka przed słońcem błyszczy w dziejach przed świetniejszym jeszcze zwycięstwem otrzymanym na polach Marengo lub wspomnienia krwawego boju pod Eslik, były przyczyną tego wezbrania mojej czułości. A ponieważ mowa o szampańskim winie, muszę ci powiedzieć, iż nie wiem, czy w Szampanii, czy nawet gdziekolwiek na świecie więcej w proporcji do ludności, zważywszy zwłaszcza, że wyznawcy Mahometa składają częściej znaczną. Piją go jak w semipałatyńsku. Wyobraź sobie, że od 4 dni, gdzieśmy tylko byli zaproszeni na śniadanie, obiad, herbatę lub preferansa, wszędzie Clicquot, Sillery i Montebello zastępowały kwas i wodę. Nawet we młynie, w garbarni, za przyszły pomyślny odbyt mąki i skór spełniały się toasty szampanem. Nareszcie fakt historyczny, iż na weselu pewnego kupca 1500 butelek wypróżniono za zdrowie państwa młodych. Widziałem tu 5 sztuk bydła rogatego, które w tych dniach przywędrowało z Tybetu i wypocząwszy po trudach podróży ma iść do Petersburga. Bydło to niewielkiego wzrostu, kosmate, z ogonem krótkim i szerokim, znane w tych stronach pod imieniem kudasy, ma dużo i bardzo dobrego dostarczać mleka. Do rzędu także rzadkości, jakie szczególnie ściągnęły moją uwagę, zaliczyć muszę. Pierwsze, własnoręczny rysunek Pallasa, wyobrażający tego sławnego wędrownika po Syberii rozmawiającego z burjatami w ich jurcie. Drugie, kilka wyrazów skreślonych w jednym albumie ręką Humboldta w czasie jego pobytu w tym mieście. Trzecie, parę bażantów z nadbrzegów Bałchasza. Czwarte, parę archorów z gór arkackich. Piąte, maleńką monetę rzymską z roku 101 ery chrześcijańskiej. Oto jest wszystko, co tu wraz z szampanem reprezentuje świat stary i nowy, Azję i Europę. Niewiele wprawdzie, lecz czy nie dosyć jednak jak na sybirską osadę leżącą na krańcach europejskiej cywilizacji? Piękna pogoda uprzyjemnia nasz pobyt w semipałatyńsku. Gościnni jego mieszkańcy kazali nam zapomnieć o chłodzie i trudach doznanych w czasie podróży z Omska. Lecz oto w tej chwili odbieramy wiadomość, że konie przypędzone z bliższych aułów kirgijskich czekają na nas na drugiej stronie Irtysza. Jutro więc czynimy rozbrat z cywilizowanym życiem i puszczamy się na wszystkie niewygody, przygody i niebezpieczeństwa koczowniczej wędrówki. Lecz fortes fortuna juvat, odważnym szczęście sprzyja. Bądź zdrów! Na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do posłuchania kolejnej części wspomnień z podróży Adolfa Januszkiewicza po stepach kirgijskich w 1846 roku. Audycję przygotowała Barbara Kędys, tekst czytała Lucyna Klimek, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Adolf Januszkiewicz. Listy ze stepów kirgijskich.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그대는 가시네.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak. Can't stop the

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
2: Przysama wiki baske. Verin te reconnu. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？谁

Let's go. Come on. Deu bem com a sua. Are you ready? Show the man.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

可是你不开什么可是你可是你

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak. I duch.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 凭君墨画封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 배 타가다 타가다 타가 타가 라크베트
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Мереке құтты болсын, достар! Керемет, дәл осылай, ағайын!

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Ah, oh. Arayan!

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Let's go. Come on. Del México al sur. Are you ready? Show me, man.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Ты меня спрашивал, ты меня спрашивал.

Tu Radio Dimasz. Nazywam się Artur Bartkowski i rozpoczynamy cykl audycji pod tytułem Między Wisłą a Stepem. Polacy w Kazachstanie. Historia, pamięć, tożsamość. Będzie to opowieść o ludziach, których los połączył dwa odległe światy.

Tematy, Polskę i Kazachstan. O ludziach, którzy znaleźli się tysiące kilometrów od ziemi swoich przodków. O pamięci, która potrafi przetrwać w rodzinie dłużej niż język. O kraju stepu, wielkich przestrzeni, wielu narodów i wielu historii. Dla nas, słuchaczy Radia Dimasz, Kazachstan nie jest tylko odległym państwem na mapie Azji. Kojarzy się z głosem Dimasza Kudaibergena, z muzyką, z kulturą, z gościnnością, z dumą narodową i pięknem tradycji. Ale Kazachstan to także miejsce, w którym od pokoleń mieszkają przedstawiciele wielu narodowości. Wśród nich są również Polacy. I właśnie o nich będzie ten cykl. Na pierwszy rzut oka można zapytać, dlaczego radio prowadzone przez fanklub artysty kazachskiego ma zajmować się Polakami w Kazachstanie? Odpowiedź jest prosta, bo słuchając Dimasza, wielu z nas zaczęło interesować się nie tylko jego muzyką, ale także krajem, z którego pochodzi. Zaczęliśmy odkrywać Kazachstan, jego język, krajobrazy, tradycje, stroje, kuchnię, święta i historię. A kiedy patrzymy na Kazachstan uważniej, widzimy, że nie jest to kultura jednowymiarowa. To państwo ogromnych przestrzeni i wielkiej różnorodności. Przez wieki spotykały się tam drogi ludów koczowniczych, imperiów, przesiedleńców, zesłańców, uchodźców, robotników, żołnierzy, nauczycieli i artystów. W XX wieku Kazachstan stał się miejscem, do którego trafiały całe grupy narodowościowe przesiedlane przez władze sowieckie. Dla jednych był ojczyzną od pokoleń, dla innych miejscem przymusowego osiedlenia. Właśnie w tej skomplikowanej historii pojawiają się Polacy. Nie jako ciekawostka, nie jako przypis, ale jako społeczność, której losy mówią bardzo dużo zarówno o polskiej historii, jak i o historii Kazachstanu. Bo opowieść o Polakach w Kazachstanie jest opowieścią o pamięci, o utracie, o przetrwaniu, o języku, o rodzinie, o religii, o codzienności i w końcu o pytaniu, kim jestem, kiedy moja historia ma więcej niż jeden adres. Zacznijmy od obrazu Kazachstanu. To 9. co do wielkości państwo świata. Kraj rozciągający się od Morza Kaspijskiego po Altaj, od stepów północy po góry południa. Kraj, w którym nowoczesna Astana wyrasta z przestrzeni stepu, a Almaty zachowuje pamięć dawnej stolicy, położonej u podnóża gór. Ale Kazachstan to nie tylko geografia. To także mozaika ludzi. W opracowaniu Assel Sakimbekowej dotyczącym języka polskiego w Kazachstanie pojawia się ważna informacja. Kazachstan zamieszkują przedstawiciele około 130 narodowości. Najliczniejszą grupę stanowią Kazachowie. Bardzo liczną grupą są także Rosjanie. Ale obok nich żyją Ukraińcy, Niemcy, Tatarzy, Uzbecy, Ujgurzy, Koreańczycy, Białorusini i wiele innych społeczności. Wśród nich są również Polacy. Według danych, na które powołuje się Sakimbekowa, w 2021 roku narodowość polską deklarowało w Kazachstanie 29 169 osób. To zaledwie ułamek społeczeństwa, około 0,15% ludności kraju. Można by powiedzieć niewielka grupa. Ale liczby nie mówią wszystkiego. Czasem mała społeczność niesie w sobie wielką historię. W przypadku Polaków w Kazachstanie ta historia jest szczególnie gęsta. W jednym nazwisku potrafi się spotkać dawna Rzeczpospolita, Ukraina, Syberia, Kazachstan, Związek Radziecki, niepodległa Polska i współczesna Republika Kazachstanu. W jednej rodzinnej opowieści mogą pojawiać się deportacja, step, kołchoz, modlitwa po polsku, szkoła po rosyjsku, późniejsza nauka polskiego w domu polskim i pytanie o repatriację. Dlatego w tej audycji nie będziemy mówić tylko o statystyce. Statystyka jest punktem wyjścia. Człowiek jest celem tej opowieści.
Polacy w Kazachstanie nie są rozmieszczeni równomiernie. Największe ich skupiska znajdują się w północnej i centralnej części kraju. To ważne, bo właśnie tam prowadzą nas najczęściej rodzinne historie deportowanych. W danych przywołanych przez Sagimbekową pojawia się północ Kazachstanu, Karaganda, dawna stolica administracyjna Astana, przez pewien czas nazywana Nur-Sultanem, a także Almaty i okolice. Karaganda ma w tej historii szczególne znaczenie. To miasto i cały region kojarzą się z przemysłem, z trudną historią sowiecką, z łagrami, z pracą, ale także z silną obecnością polonijną. Tam działają organizacje polskie, tam rozwijały się inicjatywy edukacyjne, tam powstało pierwsze polskie przedszkole w Kazachstanie. Hokszetau, Pietropawłowsk, Pawłodar, Almaty, Astana. Te nazwy będą wracały w naszym cyklu. Nie jako punkty na mapie, ale jako miejsca pamięci i działania. Bo polskość w Kazachstanie nie istnieje w abstrakcji. Istnieje w konkretnych miastach, wsiach, domach, szkołach, bibliotekach i parafiach. Są też tak zwane polskie wsie, jak Pierwomajka czy Czkałowo. To miejsca, gdzie przez lata większość mieszkańców stanowili Polacy albo osoby polskiego pochodzenia. W takich miejscowościach pamięć o pochodzeniu miała inny charakter niż w wielkim mieście. Była bardziej wspólnotowa, codzienna, sąsiedzka. Człowiek wiedział, że obok mieszkają ludzie o podobnej historii. Ale nawet tam polskość nie zawsze oznaczała mówienie po polsku. To bardzo ważne. Wielu Polaków w Kazachstanie żyło i żyje na co dzień po rosyjsku. Wielu uczy się polskiego dopiero później, w szkole, na kursie, w organizacji polonijnej, czasem przed wyjazdem do Polski. Dlatego pytanie, gdzie mieszkają Polacy, szybko prowadzi do pytania głębszego. Kim są Polacy?

kim jest Polak z Kazachstanu? Najprostsza odpowiedź brzmiałaby: osoba polskiego pochodzenia mieszkająca w Kazachstanie albo pochodząca z Kazachstanu. Ale taka definicja jest zbyt uboga. Nie oddaje tego, co w tej historii najważniejsze. Polak z Kazachstanu może być wnukiem ludzi deportowanych w 1936 roku. Może być potomkiem rodziny, która przez dziesięciolecia przechowywała pamięć o polskości, ale w domu mówiła głównie po rosyjsku. Może mieć polskie nazwisko, katolicką tradycję, wspomnienie babci modlącej się słowami zapamiętanymi z dzieciństwa, ale jednocześnie może czuć silny związek z Kazachstanem, bo tam się urodził, tam chodził do szkoły, tam ma groby bliskich i tam zna krajobraz dzieciństwa. Może być też osobą, która przyjechała do Polski w ramach repatriacji i nagle odkryła, że w kraju przodków również bywa traktowana jako ktoś obcy. Mówi z akcentem, nie zna wszystkich kodów kulturowych, nie ma takich samych doświadczeń jak Polacy wychowani w Polsce. A jednak nosi w sobie pamięć, przez którą Polska była obecna w rodzinie przez pokolenia. Może być wreszcie młodym człowiekiem, który dopiero odkrywa polskość. Uczy się języka, szuka dokumentów, pyta dziadków o historię. Przyjeżdża na studia do Polski albo zostaje w Kazachstanie i działa w organizacji polonijnej. Dlatego, kiedy mówimy Polacy w Kazachstanie, musimy uważać, aby nie przykładać jednej miary do wszystkich. To nie jest jednolita grupa. To wiele biografii. Są wśród nich ludzie mocno związani z Polską. Są tacy, którzy polskość traktują jako część rodzinnej pamięci. Są tacy, którzy ją dopiero odzyskują i tacy, którzy żyją na styku kilku światów. Właśnie dlatego podtytuł naszego cyklu brzmi Historia, pamięć, tożsamość. Historia odpowiada na pytanie, co się wydarzyło. Pamięć mówi, co z tej historii zostało w rodzinach. Tożsamość pyta, kim człowiek staje się pośród tych wszystkich dziedzictw. Dlaczego ta historia jest ważna dla nas w Polsce? Bo przez długi czas Polacy z Kazachstanu byli w polskiej świadomości obecni słabo albo fragmentarycznie. Kojarzonych czasem z deportacjami, czasem z repatriacją, czasem z hasłem Polacy na wschodzie. Ale rzadziej słuchano ich jako osobnej społeczności, z własnym doświadczeniem, z własną pamięcią i własnym sposobem przeżywania polskości. Aleksandra Gancarz w swojej publikacji pod tytułem Polacy z Kazachstanu – życie przed i po repatriacji zwraca uwagę, że jedną z przyczyn niezrozumienia repatriantów z Kazachstanu przez rodaków w Polsce jest brak wiedzy o ich przeszłości oraz stereotypowe wyobrażenia krajów postradzieckich. To bardzo ważne zdanie, bo pokazuje, że historia nie jest tylko historią. Ona wpływa na to, jak ludzie są przyjmowani, jak są rozumiani i czy potrafią zobaczyć w nich nie obcych, ale część większej polskiej opowieści. Polacy z Kazachstanu mogą mówić po rosyjsku. Mogą mieć inne doświadczenie szkoły, pracy, państwa, religii i wspólnoty. Mogą inaczej rozumieć słowo ojczyzna. Dla jednych ojczyzną jest Polska, kraj przodków, kraj marzony, kraj powrotu. Dla innych Kazachstan, kraj urodzenia, dzieciństwa i codziennego życia. Dla wielu oba te miejsca są ważne, choć każdy inaczej. To uczy nas pokory wobec pojęcia polskości. Polskość nie zawsze wygląda tak samo, nie zawsze brzmi tak samo, nie zawsze mówi płynną polszczyzną, czasem mówi po rosyjsku o polskiej babci, czasem śpiewa kolędę z błędami, ale z ogromnym wzruszeniem, czasem przechowuje nazwisko, które przez lata było powodem podejrzliwości, czasem objawia się w pragnieniu, żeby dziecko nauczyło się języka, którego rodzice już nie znają.
Dla polskiego słuchacza to może być lekcja. Nie cała historia Polski wydarzyła się w granicach Polski. Część tej historii żyła właśnie na stepie.

Dla słuchacza Radia Dimasz ta historia ma jeszcze jeden wymiar. Dimasz bardzo często mówi o swojej ojczyźnie, o kulturze kazachskiej, o szacunku dla tradycji i o tym, że muzyka może łączyć ludzi ponad granicami. Jego głos stał się dla wielu z nas pierwszym mostem do Kazachstanu. Ale kiedy już przejdziemy przez ten most, zobaczymy, że po drugiej stronie jest nie tylko scena koncertowa i nie tylko współczesna popkultura. Jest cały kraj, złożony, wielowarstwowy, pełen historii. Poznając Polaków w Kazachstanie, poznajemy także Kazachstan jako przestrzeń spotkania. To nie znaczy, że była to zawsze przestrzeń łatwa. Przeciwnie. Wiele narodów trafiło tam wskutek przemocy politycznej, deportacji, represji i przymusowych przesiedleń. Ale z czasem w tej trudnej przestrzeni powstawały także relacje sąsiedzkie, przyjaźnie, wspólne życie, wzajemna pomoc. Polacy i Kazachowie nie mają jednej prostej historii. Mają historię spotkań w cieniu Imperium Rosyjskiego i Sowieckiego. Mają historię wspólnego cierpienia, ale też codziennego współistnienia. W polskich wspomnieniach zesłania nieraz pojawiają się Kazachowie jako ludzie, którzy sami doświadczyli przemocy systemu, biedy i głodu, a jednak potrafili dzielić się tym, co mieli. Oczywiście każda historia rodzinna jest inna, ale ten motyw wspólnego losu jest bardzo ważny. Dla fanów Dimasza może to być szczególnie poruszające, bo zainteresowanie artystą może prowadzić do zainteresowania jego krajem. A zainteresowanie krajem może prowadzić do odkrycia historii, w której jesteśmy obecni także my, Polacy.

Kiedy mówimy między Wisłą a stepem, nie chodzi tylko o poetycki obraz. Chodzi o realne napięcie obecne w wielu rodzinnych biografiach. Wisła oznacza Polskę, kraj przodków, język, historię, czasem marzenie o powrocie. Step oznacza Kazachstan, miejsce zesłania, ale także miejsce życia, pracy, dzieciństwa, sąsiedztwa i codzienności. Dla jednego pokolenia Polska mogła być wspomnieniem utraconego świata. Dla drugiego opowieścią rodziców, może już trochę odległą, przykrytą codziennością radzieckiej szkoły i pracy. Dla trzeciego pytaniem, które powraca przy okazji dokumentów, studiów, karty Polaka, repatriacji albo zwykłej ciekawości. Skąd właściwie jesteśmy? W takich rodzinach pamięć nie zawsze była zapisana w książkach. Czasem była zapisana w zakazanym albo półgłosem wypowiadanym nazwisku. Czasem w modlitwie. Czasem w tym, że ktoś na święta przygotowywał potrawę, której nazwy dziecko już nie rozumiało po polsku. Czasem w krótkim zdaniu babci: my byliśmy Polakami. Czasem w milczeniu, bo o deportacji długo nie mówiło się głośno. To jest bardzo ważne dla sposobu prowadzenia całego cyklu. Nie będziemy opowiadać tej historii tylko od strony dat i decyzji władz. Daty są potrzebne, ale nie wystarczą. Będziemy próbować zejść niżej, do domu, do stołu, do szkoły, do języka, do rodzinnego albumu. Bo właśnie tam wielka historia staje się ludzkim doświadczeniem. Polacy w Kazachstanie są więc dla nas nie tylko tematem historycznym. Są także lustrem, w którym możemy zobaczyć, jak skomplikowane bywa dziedzictwo. Jak wiele może przetrwać mimo utraty miejsca, języka i instytucji. I jak wiele zależy od tego, czy ktoś po latach zechce jeszcze zapytać, kim byli moi dziadkowie i dlaczego znaleźli się tak daleko od Polski. Zanim przejdziemy do kolejnych odcinków, warto zatrzymać się jeszcze przy kilku słowach, których będziemy używać. Pierwsze z nich to diaspora. Oznacza społeczność żyjącą poza ziemią pochodzenia, ale zachowującą jakiś związek z dawną ojczyzną, z pamięcią przodków, z językiem, religią albo kulturą. W przypadku Polaków w Kazachstanie to słowo jest bardzo przydatne, ale także wymagające. Bo ta diaspora nie powstała przede wszystkim z dobrowolnej emigracji za pracą czy lepszym życiem. W dużej mierze powstała z przymusu, z przesiedlenia, z decyzji politycznych podjętych daleko od zwykłych rodzin. Drugie słowo to Polonia. W Polsce często mówimy tak o Polakach żyjących za granicą. Ale również tutaj trzeba uważać. Polonia w Kazachstanie nie jest taka sama jak Polonia w Paryżu, Chicago, Londynie czy Berlinie. Tam często punktem wyjścia była migracja zarobkowa, polityczna albo edukacyjna. W Kazachstanie punktem wyjścia była najczęściej historia przymusu. To zmienia wszystko. Pamięć, stosunek do Polski, stosunek do miejsca zamieszkania, a nawet sposób przechowywania tradycji. Trzecie słowo to tożsamość. W codziennym języku brzmi ono czasem bardzo prosto. Kim jestem? Ale w życiu ludzi pogranicza odpowiedź rzadko jest prosta. Człowiek może być jednocześnie Polakiem z pochodzenia, Kazachstańczykiem z miejsca urodzenia, osobą rosyjskojęzyczną z wychowania, katolikiem z tradycji rodzinnej, obywatelem innego państwa, a później repatriantem w Polsce. Każda z tych warstw może być prawdziwa. Żadna nie musi unieważniać pozostałych. Dlatego w tym cyklu nie będziemy szukać prostych etykiet. Nie będziemy pytać, kto jest bardziej polski, a kto mniej. Nie będziemy mierzyć polskości wyłącznie znajomością języka, choć język jest oczywiście bardzo ważny. Nie będziemy też zakładać, że repatriacja zawsze jest szczęśliwym końcem,
a pozostanie w Kazachstanie zawsze oznacza utratę polskości. Życie jest bardziej skomplikowane. Będziemy raczej słuchać historii. Będziemy patrzeć, jak wielka polityka wchodziła do zwykłych domów, jak decyzje imperiów wpływały na nazwiska dzieci, język modlitwy, miejsce pochówku dziadków, wybór szkoły, a nawet na to, jak po latach ktoś odpowiadał na pytanie o narodowość. Warto też pamiętać, że Kazachstan nie jest w tej opowieści tylko tłem. To nie jest pusta przestrzeń, na którą przybyli Polacy. To kraj z własną historią, własnym doświadczeniem kolonizacji, sowietyzacji, głodu, represji i odrodzenia narodowego. Kazachowie również doświadczyli przemocy systemu. Dlatego opowieść o Polakach w Kazachstanie nie może być opowieścią przeciwko Kazachstanowi. Przeciwnie, może być sposobem lepszego zrozumienia, jak wiele historii spotkało się na tej samej ziemi. Taka perspektywa jest ważna szczególnie dla Radia Dimasz, bo jeśli muzyka Dimasza uczy nas czegoś poza zachwytem nad głosem, to może właśnie tego, że kultura jest spotkaniem, że można być dumnym ze swojego dziedzictwa, a jednocześnie ciekawym historii innych, że głos artysty może otworzyć drzwi do całego kraju, a za tymi drzwiami odnajdujemy także ślady własnej historii. Właśnie w takim duchu chcemy prowadzić ten cykl. Z szacunkiem dla Polski, z szacunkiem dla Kazachstanu i przede wszystkim z szacunkiem dla ludzi, którzy przez pokolenia żyli między Wisłą a stepem.

kolejnych odcinkach pójdziemy krok po kroku przez tę historię. Najpierw cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców, podróżników i badaczy. Zobaczymy, że Polacy trafiali na kazachski step już w XVIII i XIX wieku. Często jako ludzie ukarani przez historię, ale zarazem jako obserwatorzy i świadkowie świata, którego wcześniej nie znali. Potem zatrzymamy się przy roku 1936, jednej z najważniejszych dat w historii współczesnej polskiej diaspory w Kazachstanie. Opowiemy o deportacji, która nie była pojedynczym dramatem, lecz doświadczeniem całych rodzin i całych wsi. Następnie spróbujemy zobaczyć codzienność, bo po deportacji nie było końca historii. Było życie, praca, dom, dzieci, sąsiedzi, modlitwa, szkoła, język rosyjski, pamięć o polskości i stopniowe zakorzenienie w miejscu, którego nikt sobie nie wybrał. Osobny odcinek poświęcimy językowi. Będzie to opowieść o polszczyźnie utraconej, przechowanej, odzyskiwanej i uczonej na nowo. O tym, że język ojczysty nie zawsze jest językiem pierwszym. Czasem jest językiem, do którego człowiek wraca po latach. Potem zapytamy o tożsamość. Kim jestem? Jeśli moje nazwisko jest polskie, mój pierwszy język rosyjski, mój dom w Kazachstanie, a moja rodzinna pamięć prowadzi do Polski. Czy można mieć więcej niż jedną ojczyznę? Czy polskość może mieć kazachstański akcent? Na końcu porozmawiamy o repatriacji i współczesności. O pytaniu wracać czy zostać? O tym, co znaczy przyjechać do Polski, której często się wcześniej nie znało. I o tym, co dzieje się z tymi, którzy nadal mieszkają w Kazachstanie i tam pielęgnują polskość. Ten pierwszy odcinek jest tylko otwarciem drzwi. Za nimi jest historia trudna, czasem bolesna, ale nie wolno jej sprowadzać wyłącznie do cierpienia. Bo Polacy w Kazachstanie to nie tylko ofiary deportacji. To także rodziny, które przetrwały. To ludzie, którzy pracowali, budowali domy, zakładali rodziny, uczyli dzieci, modlili się, śpiewali. Organizowali szkoły, biblioteki, stowarzyszenia, zespoły artystyczne. To społeczność, która przez dziesięciolecia żyła między pamięcią o Polsce a rzeczywistością Kazachstanu. W tej historii nie ma prostych odpowiedzi. Jest za to wiele ważnych pytań. Czy ojczyzna jest tam, gdzie urodził się człowiek? Czy tam, skąd pochodzili jego przodkowie? Czy język, którego nie znamy od dzieciństwa, może nadal być językiem ojczystym? Czy pamięć rodzinna może przetrwać, jeśli nie ma państwa, szkoły i książek? Czy miejsce zesłania może stać się domem? Te pytania będą nam towarzyszyć przez cały cykl. Będziemy szukać odpowiedzi nie po to, by zamknąć tę historię w jednej formule, ale po to, by ją usłyszeć. Bo historia Polaków w Kazachstanie nie jest historią z marginesu. Jest częścią większej opowieści o Europie Środkowej, o Imperium Rosyjskim, o Związku Radzieckim, o Kazachstanie, o Polsce i o ludziach, którzy musieli budować swoją tożsamość w świecie przesuniętych granic. Między Wisłą a stepem jest ogromna odległość, ale są rodziny, dla których ta odległość stała się częścią życia. Są wspomnienia, które prowadzą z polskich wsi na ukraińskich ziemiach do kazachskich osad. Są nazwiska, które przetrwały zmianę państw, języków i systemów. Są dzieci i wnuki, które pytają dziś, kim były ich babcie i dziadkowie. Dlatego zaczynamy tę podróż. Nie jako wykład, nie jako zamkniętą lekcję historii, ale jako opowieść. O Polakach na kazachskim stepie. O pamięci, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. O Kazachstanie wielu narodów. O Polsce,
obecnej daleko od Wisły. To był pierwszy odcinek cyklu Między Wisłą a Stepem, Polacy w Kazachstanie, historia, pamięć, tożsamość. W następnym odcinku cofniemy się do czasów pierwszych polskich zesłańców i podróżników. Zobaczymy step oczami ludzi, którzy trafili tam nie zawsze z własnej woli, ale zostawili po sobie świadectwa niezwykłego spotkania kultur. Mówił dla Was Artur Bartkowski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: To radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

жер біріткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

0: tu Radio Dimash.
1: Was in the world of cocktail? Says I'm

Ты меня скучал, ты

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, 6-oktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: to Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马西演绎一带一路上的燃情共鸣。

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

0: To Radio Dimash.
1: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Fenomen wokalny światowego formatu. Po raz pierwszy w Polsce. Dimash Kudaibergen. Kosmiczny, sześciooktawowy głos. Połączenie dźwięków wschodu i zachodu. Dimash, 18 października w Krakowie w Tauron Arenie. Bilety na kontramarka.com. Kampanię finansuje konsul honorowy Republiki Kazachstanu, pan Jerzy Starak.
1: Dobry wieczór.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rire?